0: Fuerza Grupera.
1: Akwamiw li nakakangela risli e kardamomo lis china usal ut malak lis chabi la rula akwin tento nak ta chabi lobresi ut hokan akwi ta chakobresi chus hokambi matane nakla ta lok lis e kardamomo li al ut hultiko kakwe chishunila in usak chabi lak ut akalak akwi lis chekan nak ta lok hokanak lis chabi la rutli kakwin tento tak angela lis kangelan kiris lis e kardamomo ha in na ush Manrik is chakobre sinkil o tingana ruta kahunahi li anrik ili chek renak chokan chabi lakzakal li kat ikardamomo inka huishke bali mulchisa chishunila in renak chabi lakshkangelan kirish ana in huli esilad nashnum si kardewa utkuitakwa la terna runakat mohok chumpat salibolebal 7794-5200 Yo que si pal junak licha bil pan lebal abaninkana kano barta chic Unimedic clínicas médicas ut sanatorio nash colrish la kakulal kwanch na ahlichah nash panuli chook narili kana nak kwansa juam ut nash kulikula al nak nachola narilebli kokal nash panur rayos x kwanlish farmacia